0: 8624. Pégale al WhatsApp. La Norte 97.1. La Fuerza Grupera.
1: Tila kwa, pechanchan na kinka na loob lakshiwan, karuta kwi smukmukil na lekwang, kaut na kunelik kwan is kawilal ut smetseo.
2: Panat na roksili kutpil pan kwa smetseo, kompleben, skomon is kawilal reli kawil kangel. Oksila kawilal rikin li smetseo li kompleben, ut ek ashalanil, kausalik achibal pan par na kulak chaku, pat onre la kwadonil kwitoh na kakwek ash komon li railal. Donuban berke na kachib li kawilal.